przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka,
0: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Eye of the Tiger to Survivor w Estrock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 5 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Witam Państwa bardzo gorąco. Będziemy dzisiaj razem w Estrock do 12. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i Światowy Dzień Brody. I tak sobie pomyślałem, że warto byłoby te święta połączyć i uczynić jakiś dobry uczynek dla swojej brody. Proponuję w ten sposób oto świętować te święta. Jeżeli chodzi natomiast o muzykę, to teraz Billy Morrison i Dexter Holland i numer zatytułowany Never Gonna Change.
1: Ten kawałek dobrze robi.

0: to Slash i Miles Kennedy i Anastasia w S-Rock. Dla wszystkich tych, którzy lubią to połączenie Slasha z Milesem Kennedym, mam bardzo dobre wiadomości. Na początku 2027 roku ma się pojawić nowa płyta pod szyldem Slash and Miles Kennedy and the Conspirators. Materiał jest już nagrany, wokale również są nagrane, teraz trwają ostatnie miksy. No i jak sam Slash powiedział, wyda go po zakończeniu trasy z Guns N' Roses. Także czekamy z niecierpliwością na nowy materiał od Slasha i od Milesa Kennedy'ego, a już za chwileczkę w S-Rock Pearl Jam.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: Hi, I'm Tom from Kasabian.
13: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
14: Hi, this is Keith Richards.
15: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esco Rock.

System of a Down i Aerials w Ester Rock, to za nami. A teraz przenosimy się do roku 2003, bo wtedy pojawiła się płyta Sleeping with Ghosts z grupy Placebo. No i na tej płycie znalazł się utwór, który zresztą był singlem promującym tę płytę, który opowiada o walce ludzi. O walce ludzi w związkach przede wszystkim i o tym, jak daleko potrafimy się posunąć, żeby zrobić tej drugiej osobie mentalną krzywdę i żeby wyjść zwycięsko i przy okazji z jak najmniejszą ilością blizn. To The Bitter End i Placebo teraz w Westerock.

0: Metallica i Fuel w Estrock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa białą flagę zespołu Republika.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: absolutnie epickie Smoke on the Water w Esterok od Deep Purple na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skowrok, no i że spędzamy wspólnie to sobotnie przedpołudnie. No to teraz bardzo ciekawe połączenie. Gość, który trudni się pisaniem muzyki do filmów, do seriali, Bear McCreary, napisał na przykład muzykę do Outlandera, zaprosił do współpracy Slasha i Duffa McKagana, czyli gości z Guns N' Roses, zaprosił Chada Smitha, czyli gościa z Red Hot Chili Peppers, bębniarza, no i do tego zaprosił jeszcze swojego kuzyna, Brendana McCreary'ego, który w tym utworze zaśpiewał. Wrzucił to wszystko do kotła. Co z tego wyszło? No wyszedł z tego, muszę powiedzieć, naprawdę bardzo dobry i bardzo chwytliwy numer. No to słuchamy. Bear McCreary, Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i Cool Kids.
1: Ten kawałek

0: My Friends i Red Hot Chili Peppers w Esterok to odpowiedź Antonego Kiddisa na problemy, z jakimi zmagali się jego przyjaciele i członkowie zespołu w czasie, kiedy tę piosenkę napisał. Tam były problemy z rozwodami, z uzależnieniami od narkotyków, z depresją i z wieloma jeszcze innymi rzeczami. I ten kawałek, My Friends, był takim wentylem bezpieczeństwa dla Antonego Kiddisa. A już za chwileczkę w Esterok The Offspring i Self-Esteem.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Hozier.
4: Hey, this is Jake.
5: And Josh from Greta Van Fleet.
6: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses, Sluha Cie Esky Rock.

To Guns N' Roses w numerze Boba Dylana Knockin' on Heaven's Door. Axl Rose kiedyś ze sceny powiedział, że Bob Dylan osobiście przyszedł do Guns N' Roses, żeby właśnie ten kawałek zrobili. I na tym w sumie endorsement się zakończył, ponieważ Bob Dylan, proszę Państwa, nie był zachwycony tym, co panowie zrobili z jego piosenką. Bardzo długo musiał się do tego przekonywać i do tej pory nie jest w 100% przekonany i nie podoba mu się ta piosenka w 100%. Przynajmniej ta w wersji Guns N' Roses. Natomiast nie może narzekać, no bo sporo tantiem wpływa za granie tej piosenki na całym świecie. Bo umówmy się, jednak wersja Guns N' Roses jest dużo bardziej znana i dużo częściej grana w radiu. No to teraz Pink Floyd i Money, skoro przy pieniądzach jesteśmy.

0: to Immigrant Song i Led Zeppelin w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 11, po 11 mam już dla Państwa przygotowany numer Another One Bites the Dust grupy Queen.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobić, to stwierdzić, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: About a Girl. To Nirvana Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 5 dzień września 2026 roku. Imieniny obchodzą Dorota, Wawrzyniec, Justyna, Teodor, Rozwita, Urban, Wiktoryna i Wiktoryn. Wszystkim dzisiejszym solenizantom, wszystkim dzisiejszym jubilatom życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i tradycyjnie, jak to o tej porze bywa, do życzeń dołączam muzyczny upominek. Tym razem to numer U2 zatytułowany Street of Dreams. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. Jesteśmy jeszcze razem do 12 na antenie Skirok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Pearl Jam i Once w Esterok, a ja, proszę Państwa, sięgnąłem przed chwileczką po jeden z moich ulubionych albumów grupy Aerosmith, Pump z 1989 roku. Na tym albumie znajdziemy m.in. Lovin' in Elevator, The Other Side czy What It Takes. Znajdziemy też utwór zatytułowany Genie's Got a Gun. I właśnie ten kawałek, już za momencik, zagram dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobić, to stwierdzić, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: This is Noel Gallagher from Oasis.
9: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
10: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to Metallica i Nothing Else Matters w Estrock. Numer, który jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najbardziej ogranym numerem grupy Metallica. Taki sam status, przy czym w troszeczkę mniejszym wydaniu, no bo naszym krajowym, ma piosenka Pijamy Porno Twoja Generacja. To jest piosenka, która ukazała się na albumie Marchew w Butonierce w 2001 roku. Była czwartym singlem, który promował ten krążek. No i tekst traktuje o różnicach międzypokoleniowych, o niesnaskach z tego wynikających. No i generalnie o tym, jak grabarz wówczas widział rzeczywistość. No to posłuchajmy sobie Twojej generacji. Pijama Porno Westrock.

0: Wouldn't It Be Good to Placebo Westerok na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 12, a to oznacza, że już za chwileczkę otwieramy garażerski rok. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. W moim natomiast zapraszam Państwa już jutro. Spotkamy się tutaj o 9 rano. Tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego sobotniego popołudnia, wieczoru. No i żeby noc nie dała się Państwu za bardzo we znaki, żeby jutro rano nas główki nie bolały. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Paweł Paczul. To miał na myśli trener Nikt Nie Widział, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
4: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
5: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
4: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane, co?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy dzisiaj jeździć bardzo śmiesznymi rzeczami i koleją będziemy jeździć, będziemy pobijać rekordy prędkości i bardzo malutkim samochodzikiem też pojeździmy.
2: No on rekordów prędkości nie pobije, bo rozwija tylko 40
1: km na godzinę.
2: Ale, no co, poczekaj.
1: Najwolniejszy rekord może zrobić.
2: No zrobił.
1: Prędkości.
2: A to, że Nürburgring.
1: No właśnie.
2: Już.
1: No.
2: Ale teraz doczekał się aktualizacji. Nie ten rekord, ten samochód akurat.
1: Słuchajcie, dobra, pozbieramy te informacje i wracamy do was za chwilę.
0: Garaż w SC Rock.

0: No to jeszcze raz. Dzień dobry. Startujemy, słuchajcie, z garażem. Obiecywaliśmy malutki samochodzik, który nazywa się Ligier i ma teraz zupełnie nowy silnik. To jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja i bardzo ciekawy człowiek, który założył firmę. To ja może o człowieku, a ty o mikrosamochodach. Co ty na to?
1: Oczywiście.
0: Firmę Ligier założył pan, który nazywał się Guy Ligier, i oprócz tego, że był kierowcą w Formuły 1, to jeszcze oprócz tego był wariatem niezłym, bo miał mistrzostwo Francji w wioślarstwie. Podwójnym był mistrzem motocyklowym, no i też jeździł w F1, a potem postanowił, że będzie produkował mikrokary.
2: Tak, nie, nie będzie robił wozów Formuły 1, nie będzie produkował motocykli, będzie produkował mikrokary, czyli samochody, którymi mogą jeździć 14-latkowie, tak. Czyli na kategorię L6E tak zwaną. No i stworzył sobie model JS50, który doczekał się aktualizacji. Aktualizacja polega na tym, że zmieniono mu baterię, czyli teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km, ale z prędkością oczywiście maksymalną 45 km na godzinę, chyba że sobie kupimy taką troszkę mocniejszą wersję, no ale w nią już 14-latek nie wsiądzie, wówczas ona rozpędza się do 75 km na godzinę.
0: To jest bardzo ciekawa konstrukcja, która zresztą w ogóle na przykład w takich państwach jak Francja, gdzieś tam w ogóle na południe Europy, bardzo jej się podoba i
2: bardzo mi się nawet w Polsce podoba.
0: Podmiejsko. Wiesz, w Polsce, jak na polskie warunki, jest bardzo to droga historia. Co nie zmienia faktu, że jest to taki rodzaj dużo fajniejszego przedłużenia skutera, czyli coś, co ma dach, coś, co ci chroni, coś, co ci może grzać od środka i jeszcze w ogóle być bardzo miłym samochodzikiem we wnętrzu.
2: I ja widzę takich samochodów u siebie na wsi pod tytułem Grodzisk Mazowiecki coraz więcej.
0: Jeżdżą ci mikrokary,
2: tak,
0: w twoim
2: oczywiście,
0: Grodzisku Mazowieckim,
2: że tak. No wiesz,
0: ale śmiesznie.
2: Na Wisłostradę syna w takim aucie bym
0: nie
2: wypuścił.
0: O to chodzi, nie, to ja się tego
2: boję. W przyszłym
0: boję.
2: Roku kończy 14 lat, już jest zainteresowany tego typu samochodami i uważam, że to jest dla 14-latków na takich wsiach, gdzie ja mieszkam, świetny wstęp do tego, do motoryzacji. Bo on jest bezpieczniejszy w takim aucie, może nim jeździć cały rok, w przeciwieństwie do skutera, może wziąć jednego pasażera, bo te samochody są dwuosobowe, już oswaja się z autem, oswaja się z ruchem drogowym, z kierownicą, więc wierzę, że pojeździ 3-4 lata, potem zrobi normalne prawo jazdy i będzie miał ułatwiony wstęp do dorosłego świata motoryzacji.
0: To jest bardzo spoko, co on musi mieć jeszcze raz, bo bardzo dziwnie to się nazywa, L6E?
2: To jest takie zwolnienie L4, nie?
0: Tak.
2: Jak idzie, a tu idziesz na L6E.
0: No to w sumie...
2: Nie. Czyli na L4 musisz odpoczywać, a na L6E możesz, tylko wolniej, do 45 na godzinę, czego nie rozumiesz. Niemniej, jak miałbym kupić Ligiera, to chyba jednak wolałbym już, wiesz co, Tatka Topolino.
0: O, Topolinko, to jest fajna koncepcja, tak, to prawda, powiem ci, już zazdroszczę twojemu synowi.
2: Ja też, więc będę chyba podbierał.
3: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek.

0: grzeszy. Nie wiem, jak to się wydarzyło, słuchajcie, ale okazało się, że Volkswagen ma nowy silnik, nowy silnik, który jest silnikiem hybrydowym i ja nagle się zorientowałam, że oni nie mieli nigdy jeszcze normalnej hybrydy.
1: Nie mieli, mają mchewy, mają pchewy, a nigdy nie mieli chewa.
0: Tak, bardzo to jest ciekawa koncepcja. Wydawało mi się, że już właściwie chyba wszyscy w tej chwili mają hybrydy. Okazuje się, że nie.
1: No, ale teraz będą mieli. Już wprowadzili przed sprzedaż na rynku niemieckim dwa modele. Taką klasyczną hybrydę otrzymają. Golf i T-Roc. Będzie to hybryda oparta na silniku 1.5, 170 koni. Później ma dołączyć do niej mocniejsza wersja. Niemniej, to co jest interesujące w całej tej historii, to to, że cenowo wypadają bardzo atrakcyjnie, przynajmniej na rynku niemieckim, bo są około 2000 euro droższe, czyli niespełna 10 tysięcy złotych od tych miękkich hybryd opartych na silniku 1.5.
0: To nie jest dużo, 2000. Nie. Jeżeli przeliczymy oszczędność na paliwie, to podejrzewam, że dosyć szybko może się to zwrócić jednak.
1: Może, a przede wszystkim jest tutaj więcej mocy, więc i osiągi powinny być większe. I jeżeli chodzi o na przykład miejską jazdę, no to spodziewam się, że będziemy mieli zużycie paliwa no ze 30% niższe niż w takich klasycznych benzyniakach, czy nawet w tych mchewach, więc
0: może być,
1: wszystko zapowiada się na papierze przynajmniej całkiem nieźle, ale to mówię na papierze. Bo dobrze wszyscy wiemy, że jak ktoś zaczyna po raz pierwszy eksperymentować z hybrydą, to czasami to się nie udaje. Takim dobrym przykładem tego był Peugeot. Pamiętasz, kiedyś kombinował z hybrydami z dieslem?
0: Oj tak, była taka koncepcja.
1: Cóż to była za
0: koncepcja? Przepraszam, Mercedes ma świetną hybrydę z dieslem.
1: Ale plug-ina.
0: Plug-ina.
1: A Peugeot kombinował z klasyczną hybrydą opartą na dieslu.
0: No i kombinować
1: i niestety
0: można.
1: Tam miał silnik diesla, miał silnik elektryczny, miał akumulator i miał skrzynię biegów, czyli cztery rzeczy i każda z tych rzeczy w tym związku żyła swoim własnym, odrębnym życiem.
0: Jak to we Francji bywa, każdy Francuz szanujący się Francuz żyje na przynajmniej dwa albo trzy różne oblicza.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. Eska Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia, moi drodzy, w garażu. Ja mam chyba jakąś absolutną skłonność niesamowitą do samochodów zwariowanych i dziwnych. I trochę żałuję, bo mowa będzie o Nissanie Juke'u, który drugiej generacji, już za chwilę będzie trzecia generacja, to będzie niesamowite, ale ten dwójka jest rzeczywiście bardzo ułożona. Ja kochałam Juke'a, jak się tylko pojawił, tego z wyłupiastymi takimi oczkami, taki, który się wyglądał jak owad i był super po prostu.
2: To jest przykład samochodu, który gdy pojawił się na rynku, to wzbudził mega kontrowersję swoim wyglądem, a potem się okazało, że ludzie te kontrowersje lubią, podobają im się
1: lubią, ja lubię kontrowersje.
2: I chcą takimi kontrowersyjnymi samochodami jeździć. Niestety druga generacja tak kontrowersyjna już nie jest, chociaż
1: jest
2: ja widać
1: ciągle
2: w niej stylistyczne
1: tak
2: nawiązania do poprzednika.
1: Ciągle jest naprawdę bardzo spoko i ja bardzo tego Juke'a lubię. Ja jeździłam wersją 1.6 HEV 143 koniki mechaniczne. Ona się nazywa N-Sport, ale ma wspólnego tyle z N-Sportem, co
2: przedstawiam
1: je tak, ja z mandarynem chińskim. No i w związku z tym nie jest to absolutnie jakaś super petarda. Jest to po prostu normalny, dobrze pracujący, w miarę oszczędny silnik, z którym absolutnie problemów, że tak powiem, nie ma. Ale wygląda ładnie. Stoi na bardzo ładnych 19-calowych felgach. Ja miałam go bardzo ładnej, kolorystycznej wersji żółto-czarnej, więc rzeczywiście wyglądał jak taki śmieszny, zwariowany żuczek. Ma bardzo przyjazne wnętrze. Ja lubię w ogóle siadać w Juke'u. Nie wiem czemu, czuję się właśnie trochę tak, jakbym się dała do takiego zwariowanego, po prostu w ogóle śmiesznego, małego żuczka. Słuchajcie, nie wiem, co robi kolega Bąk teraz.
2: To teraz wyglądam jak żuk.
1: Odwrotnie.
2: Jak jest ten żuk.
1: Tak, i zagrożył
2: sobie
1: do góry nogami okulary
2: teraz.
1: I rzeczywiście wyglądasz troszkę jak żuk.
2: Jak nowa generacja.
1: Bardzo,
2: jakbym sobie kupił takie bardziej kwadratowe oprawki.
1: To jest naprawdę.
2: Ale super wygląda. Trochę wygląda, przypomina mi niewykrywalne bombowce amerykańskie, nie? Takie wszystko
1: trochę tak,
2: w trójkątach takie tak, będzie odbijał tak promienie radarów.
1: Nie, ale
2: oby tych, wiesz, policyjnych.
1: Słuchajcie,
2: tak,
1: zobaczymy.
2: Tak to będzie działało z nowym Juke'iem.
1: No nie wiem, ciekawe.
2: No, bo on jest tak zaprojektowany, jakby miał promienie radarów odbijać, znaczy fale radarowe. O, tak to się chyba profesjonalnie.
1: Ale to tak nie wiesz co, no tak, bo to mówisz tak, jak przy starych ludziom się wydawało, że płyty CD, jak sobie powiesisz przy lusterku, to też będzie odbijało, nie odbija.
2: No, a ja kurna, znam takich, którzy wieszali świętego Krzysztofa zamiast AC wykupić. Też nie
1: naprawdę
2: działało.
1: No, to mój tata.
2: Też nie działało.
1: Znaczy wykupował AC przy okazji, ale zawsze miał świetne.
2: Od Krzysztofa w dodatku.
1: Tak, znaczy OC wykupował. O AC zresztą chyba też. A jak to mój ojciec, różnie bywa. Słuchajcie, wracając do Juke'a, Kao to jest naprawdę bardzo przyjemnego samochodu. Jedyne, czego w nim nie lubię, to bagażnik, który jest dość mały i jak człowiek chce jechać troszkę dalej tymże Juke'iem, to zmieści sobie może ze dwie małe kabinoweczki i coś tam jeszcze się upcha.
2: Przypominam, że to jest segment B, to jest do jazdy po mieście, a nie do jechania daleko.
1: Ja jeżdżę smartem daleko i proszę sobie się ode mnie odczepić.
2: Ty, jak sama powiedziałaś na początku, przedstawiając Juke'a, ty jesteś inna.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ja mam auto, które nie budzi kontrowersji ani stylistyką, ani tym, jak jeździ, bo jest po prostu Peugeotem 5008.
2: No to przepraszam cię, co to znaczy po prostu? Co nie budzi stylistyką? Ja kocham Peugeoty.
1: Ale nie, wygląda uważam ładnie, ale nie jest kontrowersyjny stylistycznie. Ja o tym ale mówię. Śliczny, nie budzi kontrowersji. Jest ładny. Jest ładny z zewnątrz, jest ładny w środku. Niestety pod maską ma te nieszczęsne 1.2 THP wzmocnione silnikiem elektrycznym, więc jest to tak zwane hybrid.
2: Boże,
1: ale
2: włożą coś innego do tych samochodów?
1: Nie włożą. Tutaj możesz tylko mieć to, albo możesz mieć ewentualnie jeszcze plugina, czyli 225 koni i przynajmniej 4 cylindry. Niemniej to nie jest to 1.2 THP, które niesłynne, czyli z paskiem zamrożonym.
2: To jest dobry silnik już.
1: Tylko teraz to już jest na łańcuchu i jako hybryda działa naprawdę nieźle, bo bardziej działa jak prawdziwa hybryda niż
2: tylko mam wrażenie,
1: hybryda.
2: Że oni tylko ten silnik mają, nie mają nic więcej. Już po prostu prawie, że jeśli chodzi.
1: Że oni w całej grupie Stellantisa już opierają się tylko na silniku i 1.2, jakby nie można było tej technologii hybrydowej całkiem niezłej skąd zastosować i pożenić silnikiem 1.6, który miałby 4 cylindry, byłby mocniejszy i do takiego 5008 nadawałby się znacznie lepiej, bo przecież to jest całkiem przyzwoite, przestronne auto. I ja na tę przestronność właśnie chciałem zwrócić uwagę. Bo o ile mogę tutaj narzekać na napęd tego auta, to nie mogę zdecydowanie narzekać na to, jak ergonomicznie, praktycznie, czytelnie, po prostu dobrze zostało zaprojektowane wnętrze i to pod kątem, uwaga, 7 osób. Pamiętacie być może kilka odcinków temu znęcałem się tutaj nad Renault Espace, które nie ma już absolutnie nic w sobie z poprzedniego Espace'a, bo jest po prostu beznadziejnym rodzinnym autem. Tu mamy sytuację absolutnie odwrotną. Drugi rząd siedzeń, gdzie jest mnóstwo miejsca. Trzeci rząd siedzeń, gdzie mogą sobie nastolatkowie wsiąść i się naprawdę pomieszczą, będą mieli wygodnie. Łatwość wsiadania do tego trzeciego rzędu siedzeń przez to, że ten drugi rząd fajnie się składa i przesuwa do przodu.
2: Słuchaj, można jechać naprawdę w daleką, wspaniałą podróż z całą rodziną.
1: Można.
2: To jest fajne.
1: Może nie w daleką podróż, może nie z kompletem pasażerów, bo długa podróż oznacza, że musisz jeszcze wziąć ze sobą trochę bagażu. Chyba, że jedziesz i kupujesz na miejscu ciuchy. No a tutaj przy 7 osobach do bagażnika zbyt wiele nie wejdzie, ale w momencie, kiedy 5 osób podróżuje tym samochodem, to jest to naprawdę świetny, przestronny, dobrze wykonany środek transportu i to wnętrze Peugeota mnie rzeczywiście urzekło. Ma to oczywiście swojej niedoskonałości pod tytułem okropna obsługa multimediów.
2: Natomiast sam design jest
1: naprawdę fajny. Słuchaj, ty zawsze te samochody pięknie wylizujesz, kolorowo o nich opowiadasz, bardzo ci się podobają, bo ty jesteś entuzjastką.
2: Ja jestem entuzjastką motoryzacji i proszę mi się ode mnie
1: Ja jestem dwubiegunowy. Ja w każdym aucie znajdę jakieś zady i walety.
2: No i
1: tutaj znajduję i zady, i walety. No, więc trzymaj zad tam w swoim fotelu. No.
2: Naprawdę idę zrobić sobie kawę, bo czasem tracę do ciebie cierpliwość.
1: Polecam się.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Trasa z Wesołej do Alei Jerozolimskiej, akurat Warszawa, długość 20 km, 483 znaki pionowe.
2: Te, które są w mieście i non-stop o czymś przypominają, wyglądają jak moje dzieci. Tato, pamiętaj, moje urodziny. A te z kolei, które są ustawione na autostradzie, są jak rocznice ślubu. Pojawiają się raz i lepiej pamiętać, nie przeoczyć.
3: W końcu to jest ta scena, gdzie mówisz coś śmiesznego o małżeństwie. Dzisiaj w 6 na 9 celebrujemy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
1: No,
3: mamy piątek.
1: To jest ważna rzecz, zwłaszcza w 6 na 9. Tak. Dajcie spokój.
4: Dzisiaj mamy też Dzień Orzechów Makadamia. Można sobie wybrać albo to pierwsze, o czym mówił Wojtek wieczorem, albo to drugie.
1: Albo jedno i drugie. Najpierw jedno, potem drugie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
2: No to teraz będzie się działo w drugiej godzinie w garażu. Ja będę pobijać rekordy prędkości na przykład.
3: No i to tutaj chyba Joannie przebiegł, jak przygotowywała dokumentację, kod po klawiaturze, bo mamy napisane NGEX181 Roaring Raindrop.
2: No, to jeszcze litroweczkę ci zrobiłam, bo to jest MG, czyli MG, ale stare MG z lat 50. Bądź.
3: A, kod przebieg jeszcze w dodatku źle przebieg.
2: Cierpliwości, zaraz wam o wszystkim opowiem.
1: Garaż w SC Rock.

0: My wariatów motoryzacyjnych, teraz mamy wariatów w polityce.
1: No, to ja wolę mieć tych wariatów motoryzacyjnych. Słuchajcie, lata 50., ponieważ wszyscy chcieli tamże w Bonneville się pokazać i pobić jakiś rekord prędkości w różnych oczywiście kategoriach, wymyśliło sobie MG, że też będą brali w tym udział i skonstruowali samochód, który rzeczywiście nazywa się średnio ładnie, bo EX181, ale za to ma bardzo piękny przydomek Roaring Raindrop.
2: Rycząca kropla deszczu.
1: O, bardzo to jest ładne. Rycząca kropla deszczu miała, słuchajcie, wcale wbrew pozorom, pomimo tego, że wtedy bardzo lubili wstawiać silniki lotnicze do bicia tych rekordów i w ogóle, oni włożyli do tego samochodu raptem 1,5-litrową czterocylindrową.
0: Karton mleka.
1: Czyli karton mleka. I oczywiście wycisnęli absolutne maksimum z tego małego silniczka. Natomiast od samego początku zaprojektowali nadwozie. Chodziło o to, żeby to nadwozie było jak najbardziej śliskie, żeby było jak najbardziej aerodynamiczne. I tak zresztą też się stało, stąd to właśnie ten przydomek tego Roaring Raindrop. No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa. Przyszedł sobie pan Sterling Moss, powiedział, fajny pomysł jest, podoba mi się to, jedziemy z tym. No i do tego samochodu wsiadł. Łatwo nie było, bo na przykład zauważyli podczas prób, że toksyczne opary metanolu się przedostawały do kabiny za każdym razem, jak Sterling Moss odpuszczał pedał.
0: Czyli jeździł na rąbany.
1: Czyli jeździł trochę na rąbany, co nie zmienia faktu, że w końcu pobił rekord prędkości i pojechał 395,31 km na godzinę, czyli prawie 400 km na godzinę. Ale po jakimś czasie w tym samym samochodzie, w tym samym engine, w tym samym Roaring Raindrop usiadł też wspaniały kierowca, który się nazywał Phil Hill i ustanowił rekord prędkości 410 km na godzinę. To wszystko oczywiście w latach 50. Piękne czasy, wspaniałe. Jak chcecie zobaczyć, to sobie wklepcie w internet, zobaczcie to Roaring Raindrop, bo przy okazji to jest kawał piękny.
0: Szczególnie, że nie wygląda jak hypercar, tylko raczej jak samochód, który zbudowany został przez studentów jakiejś politechniki do tego, żeby bić rekordy, ale zupełnie innego rodzaju, zużycia paliwa.
1: Prawda? To jest taki opływowy.
0: Tak, do jazdy o kropelce, a tutaj proszę. No. 4 paki i ja za chwilę też będę mówił o bardzo szybkim samochodzie.
3: To jest garaż w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: Mówiłaś, że piękne to były lata 50. i 60., kiedy wszyscy się ze sobą ścigali.
2: Tak,
1: równie piękne były lata 80. i 90., kiedy mieliśmy wyścig zbrojeń w świecie motoryzacji. Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes, McLaren, Jaguar.
2: Jezus, szaleństwo to było.
1: Wszyscy ścigali się na moc, na prędkość, na przyspieszenie, na technologię i postanowił do tego wyścigu dołączyć wówczas również Ford. Przede wszystkim chciał zbudować następcę kultowego modelu GT40, który w latach 60., jak wiemy, ucierał nosa Ferrari, na przykład podczas 24-godzinnych długodystansowych wyścigów, między innymi Le Mans. Jednocześnie chciał Ford odebrać tytuł najszybszego auta McLarenowi F1 i Jaguarowi XJ220. No więc ówczesny szef zespołu inżynieryjnego, John Coletti, poszedł do księgowości i powiedział: słuchajcie,
2: cześć, chłopaki, potrzebuję trochę pieniędzy.
1: Chłopaki. Niedługo jest salon w Detroit, my musimy tam coś pokazać.
2: Aha.
1: No i księgowość mu powiedziała: dobra, masz tutaj. Co? Ile to jest? No 3 bańki. Musi ci to starczyć.
2: Tyle nam.
1: $3 miliony.
2: No, 3 miliony dolarów.
1: Dodatkowo miał tylko 6 miesięcy na jego przygotowanie.
2: Dlaczego tylko 6?
1: Ale powiedział: dobra, okej, damy radę. Wykorzystamy to, co mamy. No i zaczął wykorzystywać. Wziął podwozie z Jaguara XJ220, który to Jaguar przecież należał wówczas do Forda.
2: A no tak.
1: Czyli tą aluminiową ramę pomocniczą, manualną pięciobiegową skrzynię. To na ramie trzeba było umieścić silnik. No ale najlepiej jakieś V12. Nie mieli V12. To co zrobił? Wziął dwa silniki V8 Lincolna.
2: Każdego z
1: nich. Jeszcze zanim je pospawał, to powyciągał po dwa cylindry z każdego z nich. Zostało mu po 6, więc spawał 2 razy 6 ze sobą.
2: Strasznie mnie to bawi.
1: Wyszło V12, no. 5-9. To jakby
2: nie,
1: to
2: no spoko, w sumie jakby...
1: Mam spawarkę, tak. Mam śrubokręt, mam młotek,
2: mam
1: zaraz zrobimy hypercar.
2: Damy radę.
1: No. I potem mówi tak, no ale to V12 wolnosące, za mało mocy. To halo, Gareth, dajcie halo? Tam dwie turbosprężarki. Halo, Aston Martin, potrzebuje 4 głowic zaworowych.
2: No i... Był taki program kiedyś,
1: Suma sumarum.
2: W polskiej telewizji, który nazywa się Adam Słodowy, zrób to sam. I trochę przypomina mi to tak...
1: Adam Słodowy po angielsku to jest John Coletti.
2: Okej, dobra.
1: Suma sumarum, wyszło mu 720 koni, 895 Nm, 3,1 sekundy do setki, 6,2 do 160 i ponad 400 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale jako, że tam były cztery turbosprężarki i dwa pospawane silniki, to wszystko generowało takie temperatury, że komora silnika się topiła, topił się układ wydechowy, więc trzeba było to wyłożyć czymś. Wyłożono to nie karbonem, bo ten też się topił, nie kewlarem, bo ten też się topił, tylko takimi płytkami ceramicznymi, jakie się stosuje, uwaga, w promach kosmicznych, jak wchodzą w atmosferę.
2: Och, kurczę, żeby się nie zjarały.
1: No, jaja nie z tej ziemi, więc to pożyczono z NASA. Rozumiesz? Auto zbudowano z tego, co pożyczono od współpracujących.
2: Ile tego powstało? Jeden tylko?
1: Sztuka jedna.
2: No, szkoda tylko.
1: Bo chcieli zrobić 100 egzemplarzy, ale wówczas już koszty byłyby tak gigantyczne wprowadzenia tego auta na rynek, że księgowość Forda powiedziała nie.
2: No Jezu,
1: rynek
2: nie
1: na hypercary w połowie lat 90. się skończył. EB110, Bugatti, pamiętasz takie? Jaguar XJ220. Co z tego, że były monumentalnym pokazem technologii, skoro się nie sprzedawało.
2: No dobra, ale na przykład taka Toyota zainwestowała w LFA, zrobili z tego furmankę po prostu wspaniałego pokazu technologii.
1: Ale też nie zarobili.
2: Utopili, też nie zarobili, ale jednak wizerunkowo.
1: Bo można nie mieć pieniędzy, ale trzeba mieć jaja w tym biznesie.
2: Prawda.
1: Tak jak Bugatti miało jaja, tak jak Jaguar miał jaja, tak Toyota z Lexusem miała jaja, a niestety Fordowi wtedy jaj zabrakło.
0: To jest garaż w SC Rock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, mam informację, która mnie bardzo mocno przeraziła, a mianowicie, że tak powiem, rozpracowali szajkę, która była szajką działającą, no, że powiem, głównie na Litwie, ale uwaga, w Bułgarii, Estonii, w Niemczech, na Węgrzech, w Holandii, w Portugalii, w Rumunii, w Hiszpanii, która spowodowała, że setki tysięcy samochodów uszkodzonych w wypadkach drogowych zamiast na złomowiska trafiały do europejskich sprzedawców i szły do ludzi. Nieprawdopodobne, straszne i przerażające. Kupowali samochody głównie ze Stanów, takie co już były do kasacji, a potem je na plaster, na klej, na coś i do ludzi.
2: Mało tego, przede wszystkim oszukiwali tutaj na podatkach, bo sprowadzając te auta zaniżali ich wartość, płacili niższy VAT, niższe cło, potem je naprawiali i w całą Europę szły setki tysięcy egzemplarzy. Szacuje się, że tylko na samej Litwie sprzedali ponad 16 tysięcy takich samochodów jako bezwypadkowe, a one często nie miały poduszek powietrznych, miały cztery ślady, wykręcane kontrolki i tak dalej. Ale smutna niestety prawda jest taka, że służby w ogóle nie zajęłyby się tymi ludźmi, gdyby nie fakt, że oszukiwali na podatkach.
1: Tak,
2: kombinowali, bo w ogóle nikt nie zwróciłby tutaj uwagi na te naprawy, zniknęło. Na bezpieczeństwo, gdyby nie to, że narazili rządy wielu państw na stratę około 30 milionów euro.
1: No i wtedy oni się dopiero kapnęli, że ej, no, straciliśmy furmankę pieniędzy, trzeba coś z tym fantem zrobić. Natomiast największym dramatem całej tej historii jest przede wszystkim właśnie to, że ludzie wsiadali do samochodów, do których wsiadać nie powinni. Mało tego, podejrzewam, że te samochody ciągle po europejskich drogach jeżdżą.
2: Szczególnie, że szajka rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno, bo od 2022 roku uprawiała ten proceder, więc definitywnie zdecydowana większość tych samochodów niestety nadal jeździ po drogach Europy, w tym Polski.
1: Pandemia im w głowie zawróciła na bank.

0: Fantastyczną mamy dla was na koniec informację w garażu, a mianowicie będziemy wam mówić o kolei słonecznej. W szwajcarskiej miejscowości uruchomiono, tej nazywa się Butes. Bo jakoś tak z angielskiego bat, to tak mi się wydaje, że raczej trochę inaczej.
1: Ale no to byłby wtedy projekt do dupy.
0: No właśnie, a to jest dobry projekt.
1: A projekt się udał.
0: Słuchajcie, pierwszy na świecie odcinek czynnej linii kolejowej, gdzie na torach są panele fotowoltaiczne zamontowane, tak żeby odzyskiwać energię, która na razie póki co jeszcze nie napędza tejże kolei, ale po prostu jest magazynowana. I okazało się, że ten projekt się po prostu udał.
1: I świetnie.
0: Tak, i że to się daje.
1: Szok. W Szwajcarii coś się udało. Prawda? Nie do wiary.
0: Nie, niesamowite. Oni się bali paru rzeczy. Bali się po pierwsze tego, że te panele fotowoltaiczne na przykład będą w słońcu oślepiać maszynistów.
1: Ale... że będą pękały od wibracji, że wyprodukują za mało energii, że będą co chwilę brudne. Ale okazało się, że brudne nie są, bo w pociągach zainstalowano specjalną szczotę. Pociąg przejeżdża, czyści panel. Okazało się, że zastosowano specjalną antyodblaskową folię i nie rażą. Okazało się, że produkują tylko 10% mniej energii niż te panele skierowane pod ukosem bezpośrednio do
0: słońca. Ale teraz tak, wyobraźcie sobie, tory są. Tak czy siak te tory są, po tych torach jeżdżą pociągi. Zamiast dzisiaj rozkładać po prostu na farmach fotowoltaicznych i to wygląda to po prostu paskudnie, wszystkie tory w całej Europie przynajmniej wyłożyć tymi panelami fotowoltaicznymi i jest święty Boże spokój. Genialne. Już się Włosi tym zainteresowali i też takie chcą.
1: Projekt miał być tak naprawdę tylko chwilowy i 3 lata mieli wszystko sprawdzać, badać, a się okazało, że już po pierwszym roku zyski z energii są tak duże, że niewykluczone, że niedługo będziemy jeździli nie tylko po torach, ale też po panelach fotowoltaicznych i będą one oddawały nie energię do sieci, tylko mogą na przykład bezpośrednio zasilać kolej.
0: Może my będziemy mieć też będziemy mieć super nastrój, jak będziemy tacy zasileni energią.
1: Będziemy wtedy przede wszystkim mniej płacili za bilety, wiesz, Joanna?
0: Oj, to jest super, podoba mi się taka koncepcja. Naprawdę, to jest fantastyczne.
1: Bo w końcu będziemy jeździli darmowym prądem.
0: I ja na to czekam bardzo mocno.
1: Ja nie, bo ja lubię samochody.
0: Ja wiem, ale chodzi o to, żeby w ogóle była energia.
1: A nasz program nazywa się Garaż, a nie Zajezdnia Tramwajowa. Na razie przynajmniej.
0: No, na razie przynajmniej. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, wiecie, że jesteśmy na Spotify'u?
1: Teraz?
0: Nie, tak, w ogóle cały czas.
1: A w ogóle cały czas, czyli można nas słuchać na Spotify'u 24 godziny na dobę, w dłuższej wersji, bo tę, którą słyszycie w radiu, jest wersją okrojoną, a tę nieokrojoną usłyszycie na Spotify'u, a jeżeli nasze gęby chcielibyście zobaczyć, to jest też na YouTube.
0: To, co powiedzieliśmy teraz, będzie na Spotify'u.
1: Ale będzie to rozszerzone.
0: Rozszerzeni to jesteśmy na YouTubie, będziemy mówić więcej.
1: Ale na Spotify'u też jesteśmy rozszerzeni. Oczywiście. Nasza audycja trwa tam od 50 minut do nawet ponad godziny.
0: Ja
1: zależnie od tego, jak bardzo się
0: my tam mówimy?
1: Tak.
0: Ale to my się ciągle kłócimy.
1: Tak. A no, dobra. To dlatego
0: zaglądajcie. Ale zaglądajcie też na naszego YouTube'a, tam możecie zobaczyć nasze twarze, a my już w takim razie robimy odwrót, ale wracamy do was za tydzień.
1: Szerokości to była Joanna Siętarska.
0: I Łukasz Bąk, pa.
2: Garaż w SC Rock.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To byli Skorpion Sylvester Rock, Rock You Like a Hurricane, wcześniej Skank Anansie Hedonism, a tę godzinę rozpoczęliśmy od Black Sabbath Paranoid na początek godziny właśnie i na początek naszego sobotniego spotkania. Dzień dobry po 14, 5 września w kalendarzu, Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam Państwa na to popołudnie, nasze wspólne do Eski Rock, do 18 będziemy razem. No i ładnie będę Państwu grał. No, mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas wspólnie. A przed nami nasza nowość, to jest Royal Blood. Niedawno panowie podrzucili nowego singla. No i świetną informację, że 13 listopada wydadzą swój nowy krążek Dead Company, na którym znajdzie się utwór Ten Over Ten. Royal Blood przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To byli Floydzi w ST Rock. A właśnie, w ubiegłym tygodniu minęło 20 lat od legendarnego koncertu Davida Gilmoura w Gdańsku. Koncertu wieńczącego jego tournée. Do tego miał być formą świętowania ten koncert 50-lecia NSZZ Solidarność. Płyta On an Island wybrzmiała na koncercie w całości. No a artyście towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Zbigniewa Preissnera. W roli gościa specjalnego pojawił się m.in. Leszek Możdżer, a także Richard Wright, czyli słynny klawiszowiec zespołu Pink Floyd. No a tydzień temu David Gilmour, proszę sobie wyobrazić, udostępnił ten koncert w serwisie YouTube i można go obejrzeć w całości. I to za darmo. Także mocna polecajka. Floydzi, Hey You, to już za nami w ST Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak nazywają się psy u mojej mamy? No. Mazda, Nissan i Honda.
3: A jakbym miał na przykład pieska takiego japońskiego Akita Inu, to jak powinienem go nazwać?
2: No na przykład właśnie Mazda. Lubisz Mazda. Mazdę, lubisz Mazdę. Mazda. Mazda do nogi.
4: Chyba, że suczka to Suzuki.
5: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej.
6: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
4: Ale zobacz, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kg.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
8: I'm John.
9: I'm Sean.
10: And I'm Dale from the band Seether.
11: I'm Chris.
12: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
13: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

to była Republika w SC Rock. No właśnie w tych dniach, pierwszych dniach września w 98 roku zespół spotkał się w studiu, żeby nagrać utwory na nową płytę. No i tydzień im wystarczył, by zarejestrować materiał, który na płycie Masakra ukazał się 23 listopada. No i w tym roku minie 28 lat od premiery tego właśnie krążka, z którego pochodzi utwór Mamona, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. To była Republika. A teraz gramy Muse, Supermassive Black Hole.

0: To był Muniek, który dziękował szkole. Tak swoją drogą minął właśnie pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Oj, szybko zleci ten czas do wakacji, prawda? A, tego się będziemy trzymać właśnie. To wychowanie. T-Love na finał tej pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania po 15 na naszej antenie. Między innymi John Osborne.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. Melina.
4: Paweł Paczul.
5: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku.
4: Mistrzostwach Europy.
5: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Run to the Hills, Iron Maiden, First Rock, już po 15. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik kłania się. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której podrzucę Państwu R.E.M. Pojawi się też Agnieszka Chylińska z zespołem O.N.A. No a teraz zespół Nickelback z zapowiedzią swojej nowej płyty. Można lubić, można nie do końca przepadać, no ale trzeba docenić osiągnięcia tego właśnie zespołu, bo naprawdę całkiem spore. Ta grupa ma na swoim koncie, no i do tego wszystkiego dorzuci nowy album, który ukaże się pod koniec października, Everything Under the Sun, tak będzie zatytułowany. I na tej płycie znajdzie się utwór Leave Me Behind, który przed nami. Nickelback.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był zespół R.E.M. w Esterok. Na reaktywację, jak wiadomo, się nie zapowiada, ale w drodze podobno nowy solowy album Michaela Stipe'a, lidera i wokalisty tego właśnie zespołu. Niedawno artysta udostępnił nowy singiel zatytułowany Hum Desiderata, który nie trafił jednak do tych najpopularniejszych platform streamingowych, a można go posłuchać za pośrednictwem platformy Joyfully Waiting. Płyta powstaje. Kiedy możemy się jej spodziewać? Tego póki co nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że te informacje wkrótce Michael Stipe nam przekaże. It's the end of the world as we know it. Pan Michael z zespołem R.E.M. już za nami w Esterok.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
6: This is Jack White.
7: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

To miała być nowa płyta Skywalkera, czyli projektu Grzegorza Skawińskiego. No ale kiedy pojawiła się ona, czyli Agnieszka Chylińska, panowie zmienili koncepcję. No i tak oto powstał zespół ONA oraz płyta Modliszka, która w 95 roku otworzyła dyskografię tej właśnie grupy. A za nami debiutancki singiel tego zespołu Drzwi. Agnieszka Chylińska, ONA, już za nami w SC Rock. No to teraz jeszcze bardziej sięgamy w przeszłość. Przed nami Free, All Right Now. To przez kolejne 4 minuty w SC Rock.

0: To był zespół Foo Fighters. Jako wspomnienie tego koncertowo-festiwalowego lata, co prawda panowie pojawili się jeszcze przed oficjalnym początkiem lata i wakacji w połowie czerwca na PGE Narodowym, ale chyba jakoś tak już możemy to zaliczyć do tegorocznego letniego sezonu koncertowego. No to umówmy się w ten sposób. Niech tak będzie. Best of you, Foo Fighters na finał tej kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania po 16 na naszej antenie Guns N' Roses.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: Metallica, Antelope Slips, SC Rock, wcześniej jeszcze zespół Faith No More, który, jak się dowiedzieliśmy jakiś czas temu, powraca do koncertowania. 4 koncerty na początku przyszłego roku w Australii do spółki System of a Down. No i to bez dwóch zdań jedna z najważniejszych muzycznych informacji tegorocznych wakacji. Powrót Faith No More. A ja się kłaniam po 16 i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania, w której na pewno pojawi się grupa Twisted Sister. Będzie też Alice Cooper. No a już teraz sięgamy po naszą nowość. Never Gonna Change. Wspólne nagranie Billy'ego Morrisona i Dextera Hollanda, znanego z The Offspring.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To była grupa Twisted Sister, która nieco ponad tydzień temu, można powiedzieć, otworzyła nowy rozdział w swojej ponad 50-letniej historii. Otóż legendarna formacja zagrała swój pierwszy koncert w nowym składzie, a na czele grupy stanął Sebastian Bach, były frontman Skid Row. I jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak pan Sebastian sobie poradził w tej nowej roli, no to odsyłam rzecz jasna do internetu, ponieważ tam do podejrzenia filmiki z tego koncertu, który odbył się dokładnie 28 sierpnia w New Jersey w Stanach. I Wanna Rock, Twisted Sister, już za nami w SC Rock. To teraz chwila przerwy, panie, wracamy z Oasis. Don't Look Back in Anger. Już za chwilę w SC Rock.
1: Reklama.
2: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
5: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Edwin Collins w Westerok, czyli artysta określany mianem wykonawcy jednego hitu. No i trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, bo ciężko będzie wymienić jakiś inny wielki hit oprócz tego, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, A Girl Like You. No ale warto również dodać, że pan Edwin Collins może cieszyć się sporymi osiągnięciami, jeżeli chodzi o swoją dyskografię, ponieważ tych płyt na swoim koncie ma 10. Nawet w ubiegłym roku ukazała się ta ostatnia Nation Shall Speak Unto Nation. Edwin Collins, A Girl Like You, już za nami w ST Rock. Wykonawca jednego hitu, tak absolutnie nie można powiedzieć o tym panu i o zespole, którego jest liderem. Alice Cooper przed nami. Love's a Loaded Gun.

0: to był Pearl Jam w Esterok i Black, czyli czarny. No i tym kolorem zamykamy tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Jeżeli chodzi o kolory, po 17 między innymi Błękit się pojawi, to przy okazji tego wielkiego hitu napisanego przez Marka Jackowskiego w wykonaniu Golden Life, oprócz Błękitnego Nieba w tej wersji, po godzinie 17 na pewno.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
5: Ja Państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. I na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie.
4: Dzisiaj o najtrudniejszych pytaniach, jakie w życiu usłyszałeś, na przykład, czy mógłby Pan nie chlapać tą piłką?
5: O tak,
6: to usłyszałem na wakacjach w tym roku faktycznie.
4: Tak. No jak się gra na przykład właśnie w basenie i potem jest takie, proszę tu nie chlapać, no to proszę tu nie siedzieć. No i takie właśnie dyskusje na wakacjach bywają.
5: Jakbyś tam była.
3: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
7: Klasyka rocka.
3: Polski rock.
7: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
7: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas.

0: To byli Floydzi w Esterok. Opowiadałem Państwu dzisiaj o tym legendarnym koncercie Davida Gilmoura z Gdańska sprzed 20 lat. Niedawno pan David na swoim kanale w serwisie YouTube udostępnił ten koncert w całości i można go sobie zobaczyć i tu zupełnie za darmo. Naprawdę kawał dobrej muzyki, także raz jeszcze polecam serdecznie. Pan David z zespołem Pink Floyd właśnie się pojawił z wielkim hitem High Hopes. A ja się kłaniam po 17:00, Michał Cieślik, dzień dobry, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. To teraz Cool Kids, czyli Bear McMurray / Duff McKagan i Chad Smith, między innymi, oj, panowie dadzą czadu.
1: Ten kawałek to

0: To była Apokaleptyka w Esterok, która, przypomnę, na początku maja miała zagrać we Wrocławiu w ramach 3 majówki, ale bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że ten koncert jednak się nie odbędzie. Już w styczniu zespół poinformował, że jednak do Wrocławia nie przyjedzie. No miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby ten właśnie fiński zespół zobaczyć na żywo w naszym kraju. Między innymi jak wykonuje takie znakomite numery, jak ten, który przed chwilą pojawił się w Esterok. Not Strong Enough. Apokaleptyka już za nami. Ozzy Osbourne, Crazy Train. On następny w kolejce do tego, by zagrać w Esterok. To po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam, wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: content,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
11: Hi, I'm Phil Collins.
12: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
13: Hi, this is Beto.
14: And this is Paolo from Apokaleptyka
13: on Eska Rock.

To była Nirvana i Rape Me w SC Rock. No a teraz mam dla Państwa zespół Rammstein. Może Państwo już to wiedzą, ale jeszcze tej jesieni twórczość Rammsteina będzie można usłyszeć w takiej nietypowej, bo symfonicznej wersji podczas trzech koncertów w Warszawie, Gdyni i Wrocławiu. To w ramach takiego specjalnego symfonicznego projektu, to Państwo się dowiedzą już dokładnie, gdzie i kiedy te koncerty są zapowiedziane, ale myślę, że to bardzo interesujące, rzekłbym nawet intrygujące przedsięwzięcie Rammstein w wersji symfonicznej. Brzmi nieźle. Engel. Tego utworu posłuchamy teraz w oryginalnej wersji. Rammstein przed nami.

0: To był Mr. Zup w Esterogi. To już na zakończenie naszego sobotniego weekendowego spotkania, bo zbliżamy się do 18, więc pięknie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik, zmykam, życzę udanej dalszej części weekendu, no i słyszymy się w poniedziałek znowu w Esterok. A po 18 drogowskazy na naszej antenie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.
1: Rok non-stop w SC Rock. Rok non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.